0: Letní emocji z Guriva OMV Max Motion.
1: Oštenjoj, sled malko.
2: Cinema.